Kabul w Pakistanie zawalił się dach budowanego ośrodka korepetycyjnego, w wyniku czego zginęło 14 dzieci, a 8 zostało rannych. Ratownicy kontynuują poszukiwania kolejnych osób, które mogą znajdować się pod gruzami. Policja zatrzymała dwie osoby, w tym właściciela ośrodka. Wstępne ustalenia wskazują na wady konstrukcyjne budynku jako przyczynę tragedii. W Pakistanie często dochodzi do katastrof budowlanych z powodu nieprzestrzegania norm bezpieczeństwa i stosowania materiałów niskiej jakości. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 6 rano na drodze DK59 między Giżyckiem a Mrągowem w województwie warmińsko-mazurskim trwają roboty drogowe. Do jutra do 7 rano na autostradzie A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Południe w kierunku Wrocławia w województwie opolskim występują utrudnienia z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Do jutra do 9 rano na autostradzie A1 między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Zabrze Zachód w kierunku Łodzi w województwie śląskim utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do 11 na drodze DK8 między Przerzeczynem Zdrój a Magnicami w województwie dolnośląskim obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle do piątku do 16 na autostradzie A4 między węzłem Krzyżowa a obszarem Krzywa utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do piątku do 18 na drodze DK58 między Olsztynkiem a Jedwabnem w województwie warmińsko-mazurskim zajęty jest pas ruchu z powodu prac drogowych. Do soboty do 8 rano na odcinku od granicy województwa śląskiego do węzła Częstochowa Jasna Góra utrzymuje się zwężenie jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: The best music.
3: 7 days a week. 24 hours a day. All night long. We play for you the best music. This is

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump ogłosił, że jego rodzina uzyskała ponad 1,4 miliarda dolarów dochodu w ubiegłym roku z działalności związanej z kryptowalutami. Oświadczenie majątkowe ujawnia, że Trump zarobił ponad 500 milionów dolarów z projektu World Liberty Financial oraz 635 milionów dolarów związaną ze sprzedażą i licencjami kryptowaluty Trump. Dodatkowo, prezydent zadeklarował 80 milionów dolarów z ugód z firmami medialnymi oraz wykorzystania swojego nazwiska przez zagranicznych deweloperów. Łączne zyski rodziny Trumpów od powrotu do Białego Domu szacuje się na co najmniej 2,3 miliarda dolarów. W najbliższym losowaniu Eurojackpot kumulacja wynosić będzie 70 milionów złotych, ponieważ w ostatnim losowaniu, które odbyło się we wtorek, 30 czerwca, nikt nie wytypował poprawnie wszystkich liczb. Wylosowane liczby to 12, 19, 34, 44, 50 oraz 3 i 8. Najbliżej głównej wygranej było 3 graczy z Chorwacji, Niemiec oraz Słowacji, którzy otrzymają po 415 489,0 euro za wygraną drugiego stopnia. W Polsce najwyższa wygrana czwartego stopnia wyniosła 523 226. 10 zł losowania Eurojackpot odbywają się we wtorki i piątki, a opłata za zakład wynosi 12,50 zł. W niedzielę w Markach doszło do tragicznego finału zawodów rowerowych, gdzie w upale prawie 40 stopni zmarło 2 uczestników. O godzinie 16.40 odnaleziono ciało 30-letniego mężczyzny, a rano w poniedziałek, po całonocnych poszukiwaniach, znaleziono również ciało 71-letniego mężczyzny. Śledczy zlecili sekcję zwłok obu mężczyzn, aby ustalić przyczyny ich śmierci. Organizatorzy wyścigu Poland Bike Marathon przekazali kondolencje rodzinom zmarłych oraz podziękowali zaangażowanym w akcję poszukiwawczą. Obecnie śledczy nie wiążą tych tragicznych zdarzeń z organizatorem zawodów, ale planują przesłuchanie jego przedstawicieli w dalszym toku postępowania. Francuska niższa izba parlamentu przyjęła projekt ustawy o pomocy w umieraniu stosunkiem głosów 295 do 232. Nowe przepisy umożliwią osobom dorosłym, nieuleczalnie chorym, cierpiącym w sposób nie do zniesienia, ubieganie się o substancję śmiercionośną. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu, a ostateczne głosowanie odbędzie się 15 lipca w obu izbach parlamentu. Jeśli przepisy zostaną przyjęte, Francja dołączy do krajów europejskich, w których legalizowane jest wspomagane umieranie. W ustawie określono, że pomoc mogą uzyskać tylko osoby pełnoletnie, zdolne do wyrażenia woli, cierpiące na poważne, nieuleczalne choroby w zaawansowanym stadium. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami oraz upałem, obejmujące alarmy pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W nocy z wtorku na środę przewiduje się intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz burze w województwach dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim. W niektórych rejonach temperatura maksymalna osiągnie od 33 do 37 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia wygasną o godzinie 20 w środę, a mieszkańcy regionów objętych alertami są zachęcani do ścisłego monitorowania sytuacji pogodowej. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. W Głuchołazach doszło do rozboju, podczas którego dwóch zamaskowanych mężczyzn uzbrojonych w maczety zażądało od poszkodowanego gotówki, grożąc mu użyciem broni. Gdy ofiara nie miała przy sobie pieniędzy, napastnicy ukradli mu papierosy i zapalniczkę, powodując straty szacowane na blisko 30 zł. Policja zabezpieczyła ślady oraz ustaliła rysopisy sprawców, a po dwóch dniach zatrzymała młodych mężczyzn w wieku 18 i 20 lat. Na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi im kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Prezydent Karol Nawrocki wyraził swoje niezadowolenie w związku z krytyką, jaką otrzymuje za rozwijanie relacji ze Stanów Zjednoczonych, wskazując, że po atakach na jego osobę ci sami politycy próbują przypisać sobie zasługi w budowie Fortu Trump. Podkreślił, że jego decyzje dotyczące Ukrainy są zgodne z polską racją stanu, a jego działania w polityce zagranicznej spotykają się z uznaniem oponentów z opóźnieniem. Rzecznik rządu Adam Szłapka odpowiedział, że bezpieczeństwo Polski wymaga konsekwentnych działań, a prezydent blokuje program SAFE, który miałby przynieść Polsce znaczące wsparcie finansowe na modernizację armii. Szłapka dodał, że historia działań politycznych jest dobrze udokumentowana i współpraca ponad podziałami jest kluczowa dla polskiej racji stanu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące planów budowy dwóch wieżowców na działce należącej do spółki powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością, stwierdzając brak znamion czynu zabronionego. Posłanka Aleksandra Leo skrytykowała polityków PiS za wybiórcze podejście do prokuratury, wskazując, że oceniają ją pozytywnie, gdy decyzje są dla nich korzystne, a negatywnie, gdy nie. Poseł Kazimierz Smoliński ocenił, że zarówno obecna, jak i poprzednia prokuratura podjęły właściwą decyzję w tej sprawie. Prokuratura wcześniej umorzyła postępowanie, które zostało uchylone przez sąd, a po analizie nowych zarzutów zdecydowano się na ponowne umorzenie. Sędzia Iwan González Rogers z Sądu Federalnego w Oakland odrzuciła wniosek Meta Platforms o oddalenie pozwu złożonego przez 29 prokuratorów generalnych stanów Stany Zjednoczone, którzy oskarżają firmę o projektowanie Facebooka i Instagrama w sposób uzależniający dla dzieci. Sędzia uznała, że istnieją istotne spory faktyczne dotyczące tego, czy platformy są uzależniające oraz czy Meta wprowadzała w błąd w tej kwestii. Proces dotyczący roszczeń stanów Kalifornia, Colorado, Kentucky i New Jersey przeciwko Meta ma rozpocząć się 18 sierpnia. Prokuratorzy twierdzą, że korzystanie z tych platform może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych u dzieci, w tym depresji i lęku. Sędzia nadzoruje również powiązane postępowanie zbiorcze dotyczące uzależnienia od różnych platform społecznościowych. Samolot lecący z Warszawy do Tel Awiwu został przekierowany na lotnisko w Burgas w Bułgarii po zgłoszeniu stanu zagrożenia przez załogę, które później zostało wycofane. Pilot omyłkowo włączył kod transpondera oznaczający porwanie, co spowodowało interwencję izraelskich myśliwców. Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT wyjaśnił, że incydent był wynikiem błędu ludzkiego, a maszyna wylądowała bezpiecznie, nie odnosząc żadnych obrażeń. W sprawie zostanie wszczęte śledztwo, a incydent zostanie zgłoszony odpowiednim władzom. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ocenił, że Stany Zjednoczone są w dobrej pozycji strategicznej wobec Iranu, niezależnie od wyniku negocjacji. Zostały przedstawione dwa scenariusze. Sukces dyplomatyczny lub brak ustępstw ze strony Iranu, co również przyniesie korzyści Stany Zjednoczone. Vance podkreślił, że w przypadku braku porozumienia, Stany Zjednoczone mają przewagę w zniszczeniu irańskiego programu nuklearnego. Amerykańscy wysłannicy prowadzą konsultacje w Dosze, jednak nie odbywają bezpośrednich spotkań z Irańczykami. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050 i założył nową grupę Umiarkowani. Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, w programie Fakty po faktach stwierdziła, że Hołownia doszedł do podobnych wniosków, jak ona kilka miesięcy temu, CEO skłoniło ją do odejścia z partii. Hennig-Kloska zaznaczyła, że nie zamierza współpracować z nikim, kto kwestionuje zmiany klimatyczne. W kontekście projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który ma ograniczyć rolę regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, minister wyraziła obawy, że zmiany mogą związać jej ręce w działaniach na rzecz ochrony przyrody. Wnioskodawcy nowelizacji argumentują, że ich celem jest wzmocnienie udziału lokalnych społeczności w procesie tworzenia rezerwatów. Krzysztof Bosak, przewodniczący Konfederacji, ostrzegł, że Ukraina może dążyć do dominacji w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym nad Polską. Podczas wystąpienia w gościu wydarzeń stwierdził, że polskie elity przez lata nie doceniały Ukrainy, co prowadzi do napięć w relacjach między krajami. Bosak zauważył, że Ukraina nawiązuje bliskie partnerstwo z Niemcami, co może być niekorzystne dla Polski, która traci wpływy w Brukseli. Wskazał również na ryzyko infiltracji przez ukraińskie służby, co wynika z naiwnej polityki Polski. Dodał, że korzystne dla Ukrainy decyzje w sprawach dostępu do rynku unijnego mogą zaszkodzić polskim branżom. Norwegia awansowała do pierwszej w 8 finału Mistrzostw Świata, pokonując Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1 w Dallas. Zwycięską bramkę zdobył Erling Haaland w 86 minucie, co było jego piątym trafieniem na turnieju. Norwegowie zagrali emocjonalnie, a lider drużyny podkreślił, że ten sukces ma wielkie znaczenie dla całego kraju. W następnej rundzie Norwegowie zmierzą się z Brazylią w Nowym Jorku w niedzielę. Wprowadzenie nakrętek przytwierdzonych do plastikowych butelek przyniosło znaczące efekty w redukcji zaśmiecania miast w Szwecji, gdzie ich liczba zmniejszyła się o 62% w ciągu 2 lat. Raport Fundacji Hall Sverigerent wskazuje, że władze Szwecji planują dalsze działania, dążąc do zmniejszenia ilości plastikowych opakowań zaśmiecających przestrzeń publiczną o 50% do roku 2030. Mimo sukcesów w miastach, wybrzeża Szwecji wciąż zmagają się z zanieczyszczeniem plastikiem, a sytuacja jest dodatkowo komplikowana przez brak regulacji w Wielkiej Brytanii. Ekspertka z fundacji podkreśla potrzebę międzynarodowej współpracy w walce z plastikiem w morzach i oceanach. Obecnie w oceanach zalega blisko 200 milionów ton plastiku, co zagraża ekosystemom morskich. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze dwa złote.
3: Ekut,

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Trump ogłosił organizację konwencji partyjnej w Teksasie, która odbędzie się w dniach 9 i 10 września. Celem wydarzenia jest mobilizacja wyborców przed zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi. W konwencji wezmą udział przedsiębiorcy, innowatorzy oraz przedstawiciele różnych środowisk. To nietypowa inicjatywa, ponieważ partie zazwyczaj organizują takie zjazdy w czasie wyborów prezydenckich. Republikanie liczą na utrzymanie władzy, zwłaszcza że zazwyczaj notują spadek poparcia w wyborach połówkowych. Koalicja Obywatelska osiągnęła w najnowszej prognozie wyborczej Onetu poparcie na poziomie 33,8%, co oznacza spadek o 0,7 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Prawo i Sprawiedliwość zdobywa 25,8%, a Konfederacja notuje 12,5%. Nowa Lewica osiągnęła wzrost do 6,8%, co jest jej najlepszym wynikiem od kilku miesięcy. W Sejmie Koalicja Obywatelska mogłaby zdobyć 192 mandaty, co wskazuje na brak zdolności do utworzenia stabilnej koalicji. Spada również zaufanie do liderów Koalicji Obywatelskiej, co może zwiastować problemy w nadchodzących wyborach. W Szczecinie 1 lipca 2026 roku prognoza pogody przewiduje pochmurne niebo z zachmurzeniem wynoszącym 99%. Temperatura wyniesie 21 stopni Celsjusza, a odczuwalna będzie 20 stopni. Prędkość wiatru osiągnie 14,8 metra na sekundę, a prognozy wskazują na brak opadów deszczu. Słońce wstanie o 4:37, a zajdzie o 21:34. W najbliższych dniach przewidywane są zmiany pogody, w tym opady deszczu. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance podkreślił, że Waszyngton nie zamierza bezczynnie obserwować działań Iranu, wskazując na gotowość do zdecydowanych działań, jeśli negocjacje zawiodą. Po atakach Iranu na statki handlowe, amerykańskie siły przeprowadziły uderzenia na cele w Iranie. Vance zaznaczył, że Stany Zjednoczone są w korzystnej pozycji, niezależnie od wyniku rozmów, a jeśli Iran nie zgodzi się na ustępstwa, jego program nuklearny oraz siły zbrojne mogą zostać zniszczone. We wtorek amerykańscy wysłannicy przybyli do Kataru, gdzie odbędą rozmowy z mediatorami, mimo że Teheran zaprzeczył planom na wysokim szczeblu. Francja pokonała Szwecję w meczu, dominując od początku i prezentując wysoki poziom futbolu. Kylian Mbappé zdobył dwie bramki, co pozwoliło mu zrównać się z Lionelem Messim w klasyfikacji strzelców tegorocznych mistrzostw, osiągając w sumie 18 goli w historii występów na mundialach. Francuzi po zwycięstwie przygotowują się do spotkania w 1-8 finału z Paragwajem, które odbędzie się w sobotę o godzinie 23 czasu polskiego. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów. To właśnie my, Radio DHT.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 6 rano w województwie warmińsko-mazurskim na DK59 między Giżyckiem a Mrągowem roboty szybko postępują. Do piątku do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK58 między Olsztynkiem a Jedwabnem zajęty jest pas ruchu przy pracach szybko postępujących. Do 7 rano w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Południe w kierunku Wrocławia występują utrudnienia spowodowane odnowieniem oznakowania poziomego. Do 9 rano w województwie śląskim na 1 między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Zabrze Zachód w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Do soboty do 8 rano w województwie śląskim na odcinku od granicy województwa do węzła Częstochowa Jasna Góra trwają roboty drogowe. Do 11 w województwie dolnośląskim na DK8 między Przerzeczynem Zdrój a Magnicami obowiązuje ruch wahadłowy. Do piątku do 16 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Krzyżowa a obszarem Krzywa utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Polsce wystąpiły gwałtowne burze, które przeszły głównie przez zachód, północ i centrum kraju, niosąc obfite opady deszczu oraz gradobicie. Miejscami suma opadów osiągnęła nawet 70 mm, co stanowi niemal całkowitą miesięczną normę. W rejonach takich jak Krotoszyn i Komorów w województwie dolnośląskim pojawiły się zdjęcia lodowych kulek. Burze były również związane z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi, co prowadziło do podtopień w niektórych regionach. Dalsze burze przewidywane są na wschodzie, południu oraz w centrum Polski w ciągu dnia. Bractwo kapłańskie Świętego Piusa X planuje przeprowadzenie święceń biskupich bez zgody papieża, co może doprowadzić do szizmy w kościele katolickim. Papież Leon XIV zaapelował do 50 efebrystów o rezygnację z tych planów, ostrzegając przed ekskomuniką. W Watykanie panuje pesymizm co do możliwości uniknięcia rozłamu w kościele, a papież wyraża chęć dialogu z tradycjonalistami, podkreślając powagę sytuacji. Tego typu święcenia miały już miejsce w 1988 roku, kiedy arcybiskup Lefebvre konsekrował czterech biskupów bez zgody Jana Pawła II. Szwajcarski oddział Instytutu Pileckiego znalazł się pod kontrolą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z powodu powiązań nowego prokurenta z rosyjskimi podmiotami. Hubert G. Zamaro, który objął tę funkcję, zastąpił Monikę Jurgo, a jego firma Jures Finance AG uzyskała aprobatę ze względu na certyfikaty przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wiceprezes Instytutu, Karol Madaj, zaznaczył, że działania mają na celu ochronę interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Po publikacji informacji Instytut zażądał wyjaśnień i ponownego rozpatrzenia współpracy z kancelarią. Pedroja zaprzeczył oskarżeniom, twierdząc, że działa zgodnie z przepisami. Polska wprowadza ograniczenia w wydawaniu wiz pracowniczych dla opiekunów seniorów ze wschodu, co prowadzi do pogłębiającego się braku pracowników w tym sektorze. Zaledwie 3 z 40 wniosków wizowych w ramach szybkiej ścieżki zostały pozytywnie rozpatrzone. Rynek opieki senioralnej potrzebuje dodatkowych 40 do 50 tysięcy opiekunów, a wprowadzenie bonu senioralnego wymaga przeszkolenia około 90 tysięcy osób. Władze argumentują odmowy wiz ryzykiem delegowania pracowników do innych krajów Unii Europejskiej. Irlandia przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej od 1 lipca do 31 grudnia 2026 roku, koncentrując się na konkurencyjności gospodarki oraz bezpieczeństwie. W obliczu geopolitycznych napięć, Irlandia planuje zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z budżetem Unii Europejskiej oraz polityką klimatyczną. Polskie władze mogą liczyć na wzmocnienie relacji z Irlandią, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa, gdyż kraj ten dostrzega potrzebę zwiększenia wydatków na obronność. Współpraca między Polską a Irlandią wydaje się możliwa, szczególnie w świetle rosnącego polskiego zaangażowania w irlandzką gospodarkę. Profesor Arkady Rzegocki wskazuje, że mimo obaw, pojawiają się szanse dla Polski w tym nowym kontekście. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano na A1 w województwie śląskim między węzłem Gliwice Wschód a Zabrze Zachód w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Od 7 rano do 9 na DK32 w województwie wielkopolskim między Wolsztynem a Grodziskiem Wielkopolskim doszło do zderzenia pojazdów. Do 11 na DK8 w województwie dolnośląskim między Przerzeczynem Zdrojem a Magnicami obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle na A4 od 7 rano do 14 zajęty jest prawy pas na odcinku od węzła Bielany Wrocławskie do Wrocław Wschód w kierunku Katowic. Do 17 na DK82 w województwie lubelskim między Lubinem a Cycowem trwa uzupełnianie oznakowania poziomego. Do 19 na DK7 w województwie małopolskim na węźle Myślenice obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do jutra do 1 w nocy na DK57 w województwie warmińsko-mazurskim w Szczytynie wprowadzono objazd ulicami Pomorską i Sybiraków. Ręczne kierowanie ruchem odbywa się tam między 7 a 16. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Garry Kasparow stwierdził, że idea imperializmu jest głęboko zakorzeniona w Rosji i potrzebny jest wstrząs, aby Rosjanie zrozumieli, że imperialistyczne dążenia dobiegły końca. Jako przykład takiego wstrząsu wskazał ukraińską flagę w Sewastopolu. Po ewentualnej klęsce w wojnie z Ukrainą, Moskwa może być zmuszona do negocjacji lub stać się wasałem Chin. Kasparow podkreślił, że zmiany są niezbędne dla budowania partnerskich relacji Rosji z sąsiadami. W Polsce prognozowane są groźne burze, które mogą przynieść gradobicia, wichury oraz ulewne deszcze. Najcięższe warunki meteorologiczne przewiduje się na wschodzie, południu i w centrum kraju, gdzie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe alerty. Możliwe są opady deszczu od 35 do 55 mm oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę, a lokalnie do 115 km na godzinę. Dodatkowo obowiązują ostrzeżenia przed upałami, z temperaturami sięgającymi do 37 stopni Celsjusza, a najsilniejsze zjawiska przewidywane są na późne popołudnie i wieczór. Sąd rejonowy w Radomiu skazał osadzonego za znieważenie Zbigniewa Ziobry oraz prokuratorki, używając wulgarnych słów w listach wysyłanych z aresztu. Kara finansowa wyniosła 2000 zł grzywny. Osadzony przyznał się do winy, potwierdzając, że jego pisma zawierały zniewagi. Wyrok nie jest prawomocny, a prokurator nie planuje składania apelacji. Ponad 70 mieszkańców zostało ewakuowanych po nocnym pożarze bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Ogień objął poddasze czteropiętrowego budynku, a w akcji gaśniczej uczestniczyło 15 zastępów straży pożarnej oraz 39 strażaków. Młodsza brygadier Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej potwierdziła, że nikt nie został poszkodowany. Władze miasta powołały sztab kryzysowy oraz zapewniły ewakuowanym mieszkańcom autobus, w którym mogli schronić się przed chłodem. Okoliczności pożaru będą wyjaśniane przez odpowiednie służby. Donald Trump zarobił w ubiegłym roku ponad $1 miliard z inwestycji w kryptowaluty, zgodnie z opublikowanym oświadczeniem finansowym. Wśród przychodów znalazły się m.in. $635 milionów z tantiem od firmy emitującej tokeny kryptowaluty Trump oraz ponad $500 milionów ze sprzedaży tokenów przez World Liberty Financial, współzałożoną przez Trumpa. Biały Dom zaprzecza jakimkolwiek konfliktom interesów związanym z tymi inwestycjami. Rzeczniczka Białego Domu, Anna Kelly, stwierdziła, że nie ma żadnych nieprawidłowości w działalności prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo, zarobki Trumpa z kryptowalut przewyższyły wpływy z jego nieruchomości i klubów golfowych. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano do 12 na 1 w województwie śląskim zajęty jest awaryjny pas ruchu w kierunku Łodzi. Od 9 rano do 14 na 4 w województwie dolnośląskim utrzymują zwężenie jezdni między Krzywą a LSSE, obszar Krzywa z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Równolegle na odcinku od węzła Bielany Wrocław do węzła Wrocław Wschód w kierunku Katowic zajęty jest prawy pas. Do 17 na DK82 w województwie lubelskim na odcinku między Lublinem a Cycowem trwa uzupełnianie oznakowania poziomego. Od 9 rano do 18 na 2 w województwie wielkopolskim na odcinku od Konina Wschód do Koła zajęty jest pas w kierunku. Do 19 na DK7 w województwie małopolskim na węźle Myślenice obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do jutra do 1 w nocy na DK57 w województwie warmińsko-mazurskim w miejscowości Szczytno wprowadzono ręczne kierowanie ruchem w godzinach od 7 do 16 oraz objazd ulicami Pomorską i Sybiraków. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dwa północnokoreańskie jeńcy, Ri i Baek, schwytani przez Ukrainę, mogą wpłynąć na przebieg wojny w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski stoi przed dylematem, czy oddać ich Rosji w zamian za uwolnienie ukraińskich jeńców, czy umożliwić im ucieczkę do Korei Południowej, która chętnie ich przyjmie. Negocjacje w tej sprawie prowadzą ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Korei Południowej w Seulu. Decyzja Zełenskiego może mieć wpływ na relacje między Kim Jong-unem a Władimirem Putinem. W najnowszym sondażu partyjnym United Surveys dla Wirtualnej Polski Koalicja Obywatelska uzyskuje poparcie na poziomie 29,2%, CO stawiają na pierwszym miejscu. Prawo i Sprawiedliwość osiąga 24,2%, CO oznacza niewielki spadek. Kluczową rolę w badaniach odgrywa Konfederacja, której poparcie wynosi 10,7%, a bezpartyjna Korona Grzegorza Brauna uzyskuje 10,1%. Lewica ma poparcie na poziomie 7,8%, natomiast PSL, Partia Razem i Polska 2050 nie przekraczają 5%. Obecna koalicja rządząca nie ma szans na przedłużenie władzy, nawet przy ewentualnej koalicji prawicy. Xi Jinping w swoim przemówieniu z okazji rocznicy powstania Komunistycznej Partii Chin ostrzegł przed przerażającymi burzami stojącymi przed krajem, podkreślając potrzebę żelaznej dyscypliny w obliczu rosnących wyzwań. Zaznaczył także konieczność budowy armii światowej klasy oraz zapowiedział walkę z dążeniami do niepodległości Tajwanu, traktując to jako misję historyczną. W wystąpieniu brakowało jednak konkretnych rozwiązań dotyczących kryzysu demograficznego i gospodarczego. W czwartek odbędzie się kolejne spotkanie ambasadorów przy Sojuszu Północnoatlantyckim, które ma na celu omówienie wsparcia dla Ukrainy w przyszłym roku. Włochy wciąż sprzeciwiają się części dokumentu dotyczącego pomocy w 2027 roku, co może wpłynąć na długoterminowe zobowiązania sojuszu. Wcześniej, podczas spotkania w Brukseli, ambasadorowie zobowiązali się do zapewnienia Ukrainie pakietu wsparcia o wartości 70 miliardów euro rocznie. Temat ten zostanie ponownie przedyskutowany na czwartkowej sesji, co może wpłynąć na dalsze decyzje w sprawie pomocy wojskowej. Prawie połowa nauczycieli w Polsce znajduje się w drugim progu podatkowym, CO podkreśliła minister edukacji Barbara Nowacka w programie Graffiti. Minister zaznaczyła, że nauczyciele oczekują wyższych wynagrodzeń oraz zmian w systemie podatkowym, a także zapowiedziała dalsze działania w celu zabezpieczenia kolejnych podwyżek dla tej grupy zawodowej. Nowacka podkreśliła, że wynagrodzenia nauczycieli rosną zbyt wolno w porównaniu do innych profesji, takich jak lekarze. Minister edukacji zadeklarowała również, że będzie kontynuować rozmowy z ministrem finansów w sprawie podwyżek oraz zmian w progach podatkowych. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Fala upałów w Polsce kończy się dzisiaj, a w najbliższych dniach temperatura spadnie do 22 do 26 stopni Celsjusza. Pod koniec tygodnia prognozowane są wartości między 20 a 24 stopniami Celsjusza. W piątek i sobotę wystąpią przelotne deszcze oraz silny wiatr, osiągający prędkość do 60 km na godzinę. Noce będą chłodne, z temperaturą spadającą do 10 do 15 stopni Celsjusza. W przyszłym tygodniu, około 10 lipca, możliwe jest ocieplenie i nowa fala upałów, chociaż prognozy są niepewne. Nowe nagranie ukazuje ukraińskie ataki z użyciem pocisków FP-5 Flamingo, które celowały w rosyjskie obiekty, w tym Federalne Centrum Badawczo-Produkcyjne Titan Barrikady w obwodzie wołgogradzkim. Titan Barrikady jest istotnym elementem rosyjskiego kompleksu zbrojeniowego, zajmującym się projektowaniem mobilnych wyrzutni rakietowych. Pociski FP-5 Flamingo mają obniżoną wykrywalność przez radary i mogą teoretycznie osiągnąć Nowosybirsk, choć Ukraina nie ogłosiła jeszcze ataków na dużą odległość. Nagranie, które pojawiło się w mediach społecznościowych, pokazuje, jak rakiety uderzają w cel, nie napotykając oporu ze strony rosyjskiej obrony. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z ambasadorem Ukrainy w Londynie, Walerijem Załużnym, aby omówić jego potencjalną kandydaturę w nadchodzących wyborach prezydenckich. Załużny, który cieszy się dużym zaufaniem społecznym, potwierdził chęć startu, jeśli wybory odbędą się jesienią. Zełenski zwrócił uwagę na ryzyko podziału społeczeństwa w przypadku konfliktu wyborczego między nimi oraz podkreślił znaczenie stabilności państwa. W trakcie rozmowy poruszono także konieczność przemyślenia decyzji przez Załużnego. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zadeklarowała dochód w wysokości 725 tysięcy złotych w swoim oświadczeniu majątkowym. Wyjaśniła, że pieniądze te pochodzą z rzetelnej pracy, w tym jako radca prawny oraz wykładowca. W 2025 roku jej wynagrodzenie w resorcie zdrowia wyniosło około 113 500 zł. Minister Sobierańska-Grenda pełni swoją funkcję od lipca 2025 roku i wcześniej była prezesem szpitali pomorskich. W jeziorze Pilchowickim znaleziono setki martwych ryb po spuszczeniu wody z zalewu. Wędkarze z koła Polskiego Związku Wędkarskiego Grodzkie Jelenia Góra zorganizowali akcję ratunkową, przenosząc żywe ryby do czystej wody, głównie małe osobniki, które przeszły przez kraty obiegowe. Tauron Polska Energia wyjaśnił, że nie było możliwości odłowienia wszystkich ryb podczas tej operacji. Mieszkańcy wskazują na katastrofę ekologiczną, a wędkarze wcześniej proponowali pomoc, która nie została uwzględniona. Koło PZW Grodzkie Jelenia Góra określiło sytuację jako przerażającą, zwracając uwagę na trudny do opisania zapach. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Warszawa planuje zakup nowoczesnego systemu antydronowego, którego koszt wyniesie 1 000 000 zł. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykrywanie i monitorowanie ruchu dronów bez ich neutralizacji. Wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywne opinie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a miasto pokryje 200 tysięcy złotych z własnego budżetu, reszta pochodzić będzie z dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Umowa dotacyjna oczekuje na podpis prezydenta Warszawy, a procedura jest już w zaawansowanym etapie. Donald Trump znacząco zwiększył swoje dochody od momentu objęcia prezydentury, osiągając w 2025 roku 1,4 miliarda dolarów. CEO oznacza 4-krotny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Jego przedsięwzięcia w zakresie kryptowalut, w tym firma World Liberty Financial, przyniosły mu około 2,3 miliarda dolarów zysku, mimo wcześniejszej krytyki rynku. Wzrost dochodów budzi kontrowersje etyczne, szczególnie w kontekście inwestycji z Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz regulacji sprzyjających kryptowalutom. W 2025 roku jego kluby golfowe zwiększyły przychody o 15%, osiągając ponad 500 milionów dolarów. Krach na rynku kryptowalut nie wpłynął na jego finanse. Norwegia odniosła historyczne zwycięstwo w fazie pucharowej Mistrzostw Świata, pokonując Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1, a zwycięskiego gola w 86. minucie strzelił Erlend Braut Haaland. To pierwszy triumf Norwegów w fazie pucharowej Mundialu, a ich dotychczasowym osiągnięciem były jedynie występy w 1-8 finału w latach 1938 i 1998. Po meczu ponad 20 tysięcy kibiców ruszyło pod Pałac Królewski, gdzie policja musiała zakończyć fetę z powodu hałasu. Radość kibiców zarejestrowały sejsmometry w Bergen, które odnotowały wstrząsy wywołane skaczącymi i świętującymi osobami. W kolejnej rundzie Norwegowie zmierzą się z Brazylią, z którą mają historyczne wspomnienia z poprzednich mistrzostw. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę kosmetyczną Avon karę w wysokości 1 145 604,54 zł za zaległości w płatnościach wobec 233 kontrahentów. W okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku opóźnienia dotyczyły 2189 faktur, z czego 551 nie zostało uregulowanych wcale. Szef UOKiK, Tomasz Chrustny, podkreślił, że nieterminowe regulowanie należności przez duże przedsiębiorstwa jest niedopuszczalne, a kary powinny być surowe. Urząd może interweniować w przypadku, gdy zaległe płatności przekraczają 2 miliony złotych w ciągu 3 miesięcy. W odpowiedzi na tę decyzję firma Avon została poproszona o komentarz, którego treść zostanie opublikowana po jej otrzymaniu. W weekend w gminie Andrespol doszło do ekologicznej katastrofy, gdy w jednym ze stawów na Marysinku masowo zaczęły śnieć ryby. Władze gminy, przygotowując staw do osuszenia, rozpoczęły pracę odławiania ryb, jednak upały spowodowały szybkie wyparowanie wody, CO doprowadziło do rozkładu pozostałych ryb. Służby komunalne przystąpiły do sprzątania akwenu, a gmina planuje rewitalizację trzeciego stawu, który ma być przeznaczony na cele rekreacyjne. Równocześnie wędkarze wskazują na możliwą przyczynę katastrofy budowę tamy na rzece Miażdże, która mogła wpłynąć na poziom wody w stawach. Urząd gminy zapowiada monitorowanie sytuacji oraz sprawdzenie ewentualnych nieprawidłowości w gospodarowaniu wodą. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Ukraina prowadzi intensywną kampanię ataków na terytorium Rosji oraz okupowanych terenach, koncentrując się na mostach, rafineriach, lotniskach i zakładach przemysłowych. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił udane ataki na rafinerię w Ufie oraz zakład produkujący komponenty dla rosyjskich rakiet. Krym również jest często celem, w tym hangary z rosyjskimi myśliwcami na lotnisku Sapi. Ukraińska armia zniszczyła kilka mostów oraz infrastrukturę wspierającą rosyjskie działania wojenne, co oświadczy o rosnącej skali ukraińskich operacji. Kampania trwa już 40 dni, a liczba ataków utrudnia śledzenie wszystkich celów. Uczestnicy imprezy w Krakowie usmażyli chronionego węża Gniewosza, co skłoniło krakowski zarząd zieleni miejskiej do zamknięcia strefy grillowej w parku Zakrzówek. Władze miasta traktują ten incydent jako sygnał do zaostrzenia kontroli w tym obszarze. Park, znany z pięknej przyrody, już wcześniej borykał się z podobnymi problemami, co skutkowało zamknięciem stref grillowych w innych lokalizacjach. Działania mają na celu ochronę przyrody i zapobieganie wandalizmowi. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zwrócił uwagę na brak interwencji medycznej podczas incydentu związanego z prezydentem Nawrockim, który stracił przytomność w trakcie spotkań wyborczych 15 maja 2025 roku. Słowa prezydenta sugerują, że jego stan zdrowia był poważny, co rodzi pytania o brak wezwania karetki. Prokuratura w Świdnicy wszczęła postępowanie dotyczące potencjalnego zagrożenia zdrowia prezydenta podczas kampanii wyborczej. Minister zaznaczył, że służby nie były świadome żadnej próby otrucia Nawrockiego, ponieważ nie monitorowały jego działalności. W okolicach wsi Barnówko w województwie lubuskim doszło do wycieku ropy naftowej z wyłączonego odcinka rurociągu spółki Pern. Na miejscu trwają prace mające na celu usunięcie skutków zdarzenia, a spółka zapewnia, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani wpływu na bieżące dostawy ropy. Wyciek miał miejsce podczas prac przygotowawczych do planowanej wymiany infrastruktury, a rurociąg w chwili zdarzenia nie był eksploatowany. Służby techniczne zabezpieczyły teren i prowadzą działania mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko. Po zakończeniu akcji teren ma zostać przywrócony do pierwotnego stanu. Od 1 lipca pacjenci zyskają większą swobodę w realizacji e-recept, mogąc wykupywać leki w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że zmiana umożliwia wykupienie recepty w dowolnej aptece, co jest szczególnie przydatne w przypadku wyjazdów lub zamknięcia placówki. Apteki mogą dobrowolnie przystąpić do nowego programu, a Centrum e-Zdrowia przyjmuje deklaracje od tych, które chcą w nim uczestniczyć. Dodatkowo uruchomiono mapę, na której pacjenci mogą sprawdzić, które apteki oferują tę możliwość. Wdrożenie zmian opóźniono z pierwotnie planowanego terminu 18 czerwca po konsultacjach ze środowiskiem aptecznym. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.

0: Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W mieście Antalya w Turcji doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem, w wyniku którego 12 osób z Polski doznało lekkich obrażeń. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór potwierdził, że poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. W autobusie podróżowało 30 osób, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Polski konsul utrzymuje kontakt z organizatorami wycieczki oraz placówkami medycznymi, w których znajdują się ranni. Wypadek miał miejsce w środę około godziny 5 rano. Trwa posiedzenie w sprawie zażalenia na areszt dla Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, który jest oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz popełnienie 26 przestępstw. Obrońcy Ziobry złożyli wniosek o wyłączenie sędzi Anny Szymach z Wolińskiej z procesu, argumentując, że areszt jest niecelowy, ponieważ Ziobro byłby jedyną osobą pozbawioną wolności w tej sprawie. Sędzia Szymacha z Wolińska wcześniej oceniała materiały dowodowe w innej sprawie związanej z Ziobrą. Na trasie między Kozinem a Czarną Dąbrówką policjanci zatrzymali mężczyznę, który jechał hulajnogą elektryczną z prędkością 69,6 km na godzinę. Podczas kontroli 46-latek tłumaczył, że korzysta z hulajnogi z powodu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został ukarany mandatem w wysokości 1100 ZEU za przekroczenie dozwolonej prędkości. Policjanci przypomnieli, że maksymalna prędkość dla hulajnóg elektrycznych wynosi 20 km h, a jazda po jezdni jest dozwolona tylko przy prędkości do 30 km h. Funkcjonariusze ostrzegają o zagrożeniach związanych z jazdą hulajnogą z dużą prędkością, które mogą prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem. Sklepy w Szwecji będą zobowiązane do przyjmowania płatności gotówkowych, co ma na celu ułatwienie dostępu do obiegu pieniądza, zwłaszcza dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i turystów. Centralny Bank Szwecji zalecił, aby każde gospodarstwo domowe miało co najmniej 1000 koron w gotówce na osobę dorosłą w związku z niepewną sytuacją na świecie. W odpowiedzi na rosnący odsetek bezgotówkowych transakcji, bank centralny otworzył 2 magazyny z pieniędzmi, aby wspierać obieg gotówki. Dodatkowo banki będą zobowiązane do przyjmowania wpłat od klientów indywidualnych oraz firm. W życie weszły również nowe przepisy dotyczące integracji, które między innymi regulują uznawanie małżeństw zawartych między osobami blisko spokrewnionymi. Jarosław Kaczyński ogłosił projekt ustawy, który ma umożliwić powołanie komisji do zbadania afery związanej z Szpitalem Południowym w Warszawie. Komisja, składająca się z 3 prawników specjalizujących się w ochronie zdrowia, ma działać niezależnie od polityków i otrzymać szerokie kompetencje, w tym dostęp do niezbędnej dokumentacji. Kaczyński zaznaczył, że komisja będzie analizować skargi dotyczące funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz wyjaśniać przypadki budzące społeczne wątpliwości. Obecnie prowadzone są 2 śledztwa związane z Szpitalem Południowym, a kontrole realizują także inne instytucje, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Naczelna Izba Lekarska. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W drugiej połowie tygodnia temperatury mogą spaść do 17-19 stopni Celsjusza, a nocami do około 10 stopni. W przyszłym tygodniu przewiduje się, że temperatury będą niższe od normy, wynosząc od 18 do 24 stopni Celsjusza. W drugiej dekadzie lipca możliwe są kolejne fale upałów, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Dodatkowo prognozy wskazują na bardzo niskie opady deszczu, co może prowadzić do szybkiego narastania suszy. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, skrytykował nowo utworzony ukraiński Panteon Narodowy, podkreślając kontrowersyjność gloryfikacji Stepana Bandery oraz osób odpowiedzialnych za ludobójstwo. Zauważył, że Polska nigdy nie zgodzi się na takie działania i zawsze będzie pamiętać o ofiarach. Bogucki zaznaczył, że relacje polsko-ukraińskie są obecnie trudne i konfrontacyjne, przypominając jednocześnie o suwerenności Ukrainy w podejmowaniu decyzji. To nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego, dodał. Policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę, który jechał hulajnogą elektryczną z prędkością 69,6 km na godzinę na drodze wojewódzkiej 212. Mężczyzna tłumaczył, że korzysta z hulajnogi z powodu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został ukarany mandatem w wysokości 1100 ZEU za przekroczenie dozwolonej prędkości, która wynosi 20 km. Policjanci zwrócili uwagę, że jazda z taką prędkością stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Osoby do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków ochronnych podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej. W Rosji nasila się kryzys paliwowy, który wpływa na dostawy żywności w Petersburgu. Producenci ostrzegają o możliwych opóźnieniach w dostawach towarów, szczególnie z regionu Wołgi. Kryzys jest pogłębiany przez ataki ukraińskich dronów na rafinerie, co prowadzi do ograniczeń w sprzedaży paliwa w 80 regionach. Władze lokalne oraz rząd podejmują działania, aby rozwiązać problemy związane z niedoborem paliwa. Rosja i Chiny przeprowadziły w ubiegłym roku tajne szkolenia wojskowe dla około 200 rosyjskich żołnierzy, potwierdzają dokumenty i informacje przekazane przez europejskich urzędników, które przytacza agencja Reuters. Szkolenia odbywały się w obiektach Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i obejmowały m.in. 3-tygodniowy kurs dotyczący obrony przed bronią radiologiczną, chemiczną i biologiczną. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz rosyjskie władze stanowczo zaprzeczają tym doniesieniom, uznając je za bezpodstawne. W związku z tymi informacjami Unia Europejska analizuje konsekwencje rosnącej współpracy wojskowej między Moskwą a Pekinem. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kolles potwierdziła, że Bruksela prowadzi weryfikację tych informacji. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Władimir Putin planuje przeprowadzenie wyborów. Mimo niskiej popularności rządzącej partii Jedna Rosja oraz poważnych problemów gospodarczych, w tym kryzysu dostępności paliwa, który dotknął już co najmniej 75 regionów. Partia ogłosiła swoich kandydatów na zbliżające się wybory, a zastosowane techniki, takie jak elektroniczne głosowanie, budzą wątpliwości co do uczciwości procesu. Władze mogą starać się ocenić nastroje społeczne oraz wpływy zewnętrzne, w tym rosnącą rolę komunistycznej partii. Istnieje wyraźna przepaść między rządzącymi a społeczeństwem, co może skłonić do podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji. Australia wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia, jednak młodzież łatwo go obchodzi, korzystając z telefonów dorosłych lub podając fałszywe daty urodzenia. Badania wskazują, że ponad 80% nastolatków nadal korzysta z tych platform mimo wprowadzonych ograniczeń. Technologie biometryczne mające na celu weryfikację wieku okazują się mało skuteczne, co komplikuje wdrażanie zakazu. Rząd Australii obwinia platformy technologiczne za ten stan rzeczy, nie podejmując skutecznych działań w celu ochrony młodzieży. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa podjęło decyzję o nieuznawaniu stanowisk i aktów prawnych wydanych przez Krajową Radę Sądownictwa w okresie od 6 marca 2018 roku do 15 maja 2026 roku. W związku z tym powołano zespół do analizy tych stanowisk oraz ocen aktów prawnych dotyczących sądownictwa, co ma związek z ustrojowymi wadami w kształtowaniu sędziowskiej części Rady. Wyniki prac zespołu będą miały wpływ na projekt ustawy praworządnościowej, która zakłada likwidację uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z lat 2018-2025, z wyjątkiem tych dotyczących początkujących sędziów. Premier Donald Tusk powołał Liwiusza Laskę na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zastępując Zbigniewa Derdziuka, który został odwołany z powodu ciężkiej choroby. Akt powołania wręczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która podkreśliła znaczenie ZUS jako instytucji dla sprawnego działania państwa. Nowy prezes, dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS oraz dyrektor generalny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma przed sobą wiele wyzwań, w tym wymianę danych pomiędzy różnymi instytucjami. Kolegium Klubu Koalicji Obywatelskiej postanowiło, że nie będzie konsekwencji dla posłanki Małgorzaty Pępek w związku z oskarżeniami o skorzystanie ze świadczeń medycznych poza kolejką. Wyjaśnienia posłanki nie potwierdziły doniesień medialnych, według których miała ona uzyskać przyspieszony termin wizyty w szpitalu w Żywcu. Pępek tłumaczyła, że czekała na badanie gastroskopowe około 3 tygodnie i poprosiła koleżankę pracującą w szpitalu o pomoc w rejestracji. Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej, Zbigniew Konwiński, potwierdził, że złożone wyjaśnienia były wystarczające, aby zakończyć sprawę. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Radio DHT.

0: Trój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
1: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na DK50 między Brokiem a Łochowem w województwie mazowieckim obowiązuje ruch wahadłowy. Do piątku 31 lipca do 18 na DK62 w Brześciu Kujawskim w województwie kujawsko-pomorskim występują ograniczenia na drodze. Na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz został przeniesiony na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Równolegle na DK35 trwa rozbudowa ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. You're listening to the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Karol Nawrocki osiągnął rekordowy poziom zaufania wynoszący 54,8%. CEO oznacza wzrost o 8,4 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jego decyzja o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu spotkała się z pozytywnym odbiorem społecznym, co przyczyniło się do wzrostu zaufania. Ekspertka do spraw wizerunku politycznego z Uniwersytetu Warszawskiego zauważa, że Nawrocki skutecznie odczytuje oczekiwania społeczne. W kontekście nadchodzących wyborów, jego strategia polega na budowaniu kapitału politycznego. Zmiany w postawie Zełenskiego mogą w przyszłości wpłynąć na poparcie dla Nawrockiego, ale ich wpływ wydaje się mało prawdopodobny. Kryzys paliwowy w Rosji wywołuje rosnącą frustrację wśród mieszkańców, którzy doświadczają braków na stacjach benzynowych oraz wysokich cen paliwa. Ludzie relacjonują trudności w codziennym życiu, w tym długie kolejki i negatywny wpływ na transport oraz dostęp do usług. Władze próbują bagatelizować sytuację. CEO spotyka się z niezrozumieniem społeczeństwa, które rozważa protesty. W anonimowych wiadomościach przesłanych do serwisu Meduza, Rosjanie wyrażają swoje obawy i gniew, w tym krytykę wobec polityki prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki prawdopodobnie zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej, która uzyskała poparcie w Sejmie i Senacie. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się dziś o godzinie 16:30 z posłanką Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszulą Pasławską. Ustawa, przygotowana przez polityków PSL i Lewicy, ma na celu umożliwienie zawarcia umowy dla dwóch osób pełnoletnich. Mimo pozytywnych oczekiwań ze strony PSL, w otoczeniu prezydenta panują wątpliwości co do tego projektu. Mieszkańcy Krymu, w tym Sewastopola i Symferopola, zmagają się z poważnymi problemami, takimi jak braki w dostawach paliwa, prądu i wody. CEO zmusza ich do szukania alternatywnych źródeł. Wprowadzenie stanu wyjątkowego oraz ograniczenia dostępu do paliwa wywołują frustrację wśród mieszkańców. Kryzys dotknął także branżę turystyczną, prowadząc do licznych anulacji rezerwacji na sezon letni. Wzrasta nielegalna odsprzedaż paliwa na czarnym rynku. CEO generuje oszustwa i problemy z dostępnością. Mieszkanka Sewastopola, Olesia, wyraża bezradność wobec obecnej sytuacji, nie wiedząc, kiedy może się ona zakończyć. Były szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell, krytykuje Komisję Europejską za przekraczanie kompetencji w polityce zagranicznej i obronnej, co prowadzi do chaosu w reprezentacji Unii Europejskiej. Borrell twierdzi, że Komisja działa w swoim imieniu, a nie w imieniu wszystkich państw członkowskich, co może wprowadzać zamieszanie na arenie międzynarodowej. Podkreśla, że polityka obronna powinna pozostawać w gestii państw członkowskich, a nie być przejmowana przez Komisję. Wskazuje również na przykłady niewłaściwych działań komisarzy, zwłaszcza w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do piątku 31 lipca do 18 na drodze DK62 w Brześciu Kujawskim w województwie kujawsko-pomorskim trwają roboty drogowe. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz równolegle na jezdni lewej w kierunku Pyżowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Z obwodu białgorodzkiego w Rosji uciekło 9 byłych więźniów, którzy mieli zostać wysłani na front w Ukrainie, w kierunku Charkowa. Ucieczka miała miejsce 27 czerwca, a od tego czasu trwają poszukiwania dezerterów w obwodach białgorodzkim i kurskim. W ciągu 2 dni uciekło także 4 żołnierzy, co łącznie daje co najmniej 13 dezerterów. Od początku inwazji na Ukrainę liczba osób, które zdezerterowały z rosyjskiej armii, wynosi około 49 tysięcy. W 2026 roku wszczęto już 25 spraw dotyczących dezercji i zabójstw w sądach wojskowych. Prace remontowe trwają w 9 luksusowych rezydencjach Kim Jong-una w Korei Północnej, które znajdują się w Pjongjangu oraz Wonsan. Zdjęcia satelitarne wskazują na modernizację dachów budynków oraz inne prace. Remonty mogą być próbą wprowadzenia w błąd analityków w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej lub dotyczą ulubionych posiadłości przywódcy. Utrzymywanie luksusowych obiektów stoi w sprzeczności z publicznymi naukami Kim Jong-una na temat wartości komunistycznych. Modernizacja nie obejmuje jednak kluczowych kompleksów, takich jak siedziba partii. Do tragicznego wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kiszkowie, województwo wielkopolskie, gdzie samochód osobowy zderzył się z pociągiem towarowym. W wyniku zderzenia zginął 42-letni kierowca, który poniósł śmierć na miejscu. Pociąg przemieścił pojazd o około 200 metrów od przejazdu, zanim się zatrzymał. W akcji ratunkowej uczestniczy 5 zastępów Straży Pożarnej, policja oraz przedstawiciele kolei, którzy badają okoliczności zdarzenia. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odmówił przekazania Ukrainie polskich myśliwców MiG-29, ponieważ Ukraina nie wywiązała się z umowy dotyczącej dronów. Ekspert wskazuje na blamaż obu stron oraz na to, że Polska jest w tyle z technologią dronową, co może skłonić inne kraje do zajęcia jej miejsca. Zainteresowanie polskimi myśliwcami wyrazili niektórzy afrykańscy państw, co może stworzyć szansę na eksport. Podczas rozmowy poruszono także temat amerykańskich żołnierzy w Polsce, gdzie koszt budowy stałej bazy amerykańskiej może wynieść około 20 miliardów złotych. 14-letnia dziewczynka zginęła w wypadku podczas prac polowych w Kikowie w województwie świętokrzyskim. Została przygnieciona przez ciągnik rolniczy, a mimo podjętych prób reanimacji, lekarz stwierdził zgon. Na miejscu zdarzenia obecne były służby, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Prokurator prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności tragedii. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to Hits of Three Generations on DHT Radio.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do piątku 31 lipca do 18 na drodze DK62 w Brześciu Kujawskim w województwie kujawsko-pomorskim trwają roboty drogowe. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz równolegle na jezdni lewej w kierunku Pyżowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim wyrazili oczekiwanie większej otwartości w kwestii ustawy o statusie osoby najbliższej. Krzysztof Paszyk podkreślił, że w Polsce blisko 2,5 miliona ludzi żyje w związkach nieformalnych, CEO wymaga nowych regulacji. Urszula Pasławska, autorka projektu, zaznaczyła, że prezydent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie, a wcześniejsze informacje sugerowały możliwość weta. Paszyk dodał, że prezydent nie powinien reprezentować wąskiej grupy politycznej, a raczej przyjąć szersze spojrzenie na te kwestie. Głównodowodzący sił Ukrainy ostrzegł, że ofensywa wojsk Kremla na obwód Czernichowski może rozpocząć się z obszarów rosyjskiego obwodu briańskiego. Sytuacja na froncie południowym jest krytyczna dla armii Rosji, co może skłonić do nowych działań. Władze ukraińskie przygotowują się na różne scenariusze rozwoju sytuacji. Unia Europejska planuje cięcia w budżecie, które obejmą obronność i konkurencyjność, jednak dopłaty dla rolników pozostają niemal nietknięte. Taki stan rzeczy budzi obawy o możliwe protesty ze strony rolników. CEO zdaje się wpływać na decyzje dotyczące alokacji funduszy. Władze unijne koncentrują się na utrzymaniu stabilności w sektorze rolnym, co może wpłynąć na dalsze kształtowanie budżetu. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od wyników aktualnych dyskusji w Unii Europejskiej. W Antwerpii w Belgii doszło do tragicznego pożaru w 10-piętrowym bloku mieszkalnym, w wyniku którego zginęło co najmniej 6 osób. Przyczyną pożaru była awaria techniczna na parterze budynku, a mieszkańcy musieli zmagać się z gęstym dymem, CO zmusiło wielu z nich do zabarykadowania się w mieszkaniach. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, pomogli w ewakuacji wielu osób, w tym byłego burmistrza. Akcja gaśnicza była skomplikowana, jednak do południa ogień został niemal całkowicie opanowany. W społeczeństwie polskim rośnie frustracja z powodu braku istotnych zmian w stanowisku Ukrainy wobec Polski, pomimo znaczącej pomocy, jaką Polska udzieliła Ukrainie od 2022 roku. Profesor Jan Pisuliński, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, wskazuje, że Polacy oczekiwali gestów wzajemności, które wykraczałyby poza same podziękowania. Jego zdaniem, brak takich działań może prowadzić do utraty cierpliwości w relacjach między oboma krajami. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraińskie ataki na rosyjskie cele wojskowe w Krymie i południowej Ukrainie znacząco zakłóciły logistykę armii rosyjskiej, zmuszając niektóre jednostki piechoty do pokonywania pieszo nawet 30 km, aby dotrzeć na pozycje frontowe. Minister obrony Ukrainy, Mykhajło Fedorów, podkreślił trudności w transportowaniu żołnierzy oraz dostarczaniu paliwa do dronów. Ukraina planuje zwiększyć intensywność swoich uderzeń oraz zakupy uzbrojenia, korzystając z nowego wsparcia finansowego z Europy. Wojska rosyjskie kontynuują ataki na obszary przyfrontowe, co prowadzi do ofiar wśród ludności cywilnej. Clemens Jus, ekspert w dziedzinie Unii Europejskiej, podkreśla, że Unia działa znacznie lepiej, niż sugerują jej krytycy. Zauważa, że dzięki traktatowi z Maastricht i traktatowi z Lizbony, Unia Europejska stała się bardziej zdolna do działania, choć proces decyzyjny stał się bardziej skomplikowany. Jus wskazuje na potrzebę reform w systemie decyzyjnym, które mogą zostać zainicjowane przy kolejnym rozszerzeniu Unii. Podkreśla również kluczową rolę Unia Europejska w zapewnieniu pokoju i stabilności w Europie. W czwartek w Polsce nastąpi znacząca zmiana pogody, z temperaturą spadającą do 18 do 26 stopni Celsjusza. Na wschodzie i południu kraju przewiduje się większe zachmurzenie oraz przelotne deszcze i burze, jednak nie będą one tak intensywne jak ostatnio. W większości regionów dzień ma być pogodny, a wieczorem w zachodnich i północno-zachodnich częściach kraju zachmurzenie wzrośnie. Wiatr będzie umiarkowany, a barometr na wschodzie oceniany będzie jako niewłaściwy, podczas gdy w innych rejonach warunki mają być komfortowe. Świętowanie awansu reprezentacji Meksyku do pierwszej w 8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata zakończyło się tragicznie, gdy w stolicy kraju z powodu uduszenia zginęły 3 osoby. Urząd do Spraw Zdrowia potwierdził, że ofiarami są 44-letni mężczyzna, 19-letnia kobieta oraz 48-letnia kobieta. Władze szacują, że na ulicach Meksyku zebrało się około 1 000 000 osób, które mogły oglądać mecz na ustawionych w mieście telebimach. Burmistrz miasta Meksyk, Claire Brugada, złożyła kondolencje rodzinom ofiar i zaapelowała o odpowiedzialne świętowanie. Meksyk zdobył awans, wygrywając z Ekwadorem 2-0. W Salonikach doszło do serii zamachów bombowych, które były skierowane przeciwko domom członków rządzącej partii Nowa Demokracja. W wyniku wybuchów rannych zostało 5 osób, w tym kandydatka do parlamentu, która doznała poważnych oparzeń. Sprawcy użyli prymitywnych ładunków wybuchowych skonstruowanych z butli gazowych. Sekretarz partii określił zamachy jako prawdziwy atak terrorystyczny i zapewnił, że Nowa Demokracja nie ulegnie presji. Policja prowadzi intensywne śledztwo, a na razie nie ujawniono, kto stoi za atakami. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Małgorzata Pępek, posłanka Koalicji Obywatelskiej, nie poniesie konsekwencji za omijanie kolejki w szpitalu, gdzie miała wykonać specjalistyczne badanie. Klub Koalicji Obywatelskiej potwierdził, że posłanka przedstawiła wyczerpujące wyjaśnienia. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej zaznaczyła, że informacje nie potwierdzają doniesień medialnych. Badanie, na które Pępek czekała 3 tygodnie, odbyło się w lutym 2025 roku, mimo że normalny czas oczekiwania wynosi 23 miesiące. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Obrona, reprezentowana przez MEK, Adama Gomołę i MEK, Bartosza Lewandowskiego złożyła zażalenie, argumentując, że nie ma podstaw do aresztu oraz że zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdza zarzutów. Prokuratura podtrzymała swoje stanowisko, wskazując na ryzyko matactwa oraz groźbę wymierzenia surowej kary. Sprawa dotyczy zarzutów kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz popełnienia 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Wobec utrzymania aresztu obrońcy zapowiedzieli dalsze działania procesowe. Czarnogóra planuje wprowadzenie wiz dla obywateli Rosji, rozpoczynając współpracę z operatorem wizowym VFS Global. W ramach tej współpracy otwarte zostaną centra wizowe w 8 rosyjskich miastach: Moskwie, Archangielsku, Murmańsku, Pietrozawodzku, Pskowie, Noworosyjsku, Woronerzu i Jekaterynburgu. Ruch bezwizowy obowiązuje do końca września 2026 roku, a obywatele Rosji mogą przebywać w Czarnogórze do 30 dni. Wprowadzenie reżimu wizowego jest częścią zobowiązań Czarnogóry na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. W ubiegłym roku Czarnogórę odwiedziło około 230 tysięcy Rosjan, głównie dzięki bezwizowemu wjazdowi. W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu Koalicja Obywatelska uzyskała 32,62% głosów, co jednak nie pozwala na utworzenie samodzielnego rządu. Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparciem na poziomie 27,54%, a Konfederacja osiągnęła 13,38%. Na czwartym miejscu znajduje się Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7,99%, a Lewica spadła na piątą pozycję z 7,29%. Żadne z dużych ugrupowań nie ma możliwości samodzielnego rządzenia, co zwiększa znaczenie obydwu konfederacji w kontekście podziału sił w Sejmie. Rosyjski rynek walutowy zakończył czerwiec najsilniejszym miesięcznym spadkiem od prawie 4 lat, z kursem dolara, który wzrósł o 10,75%, a euro o 8,3%. Wzrost popytu na waluty jest spowodowany niedoborem benzyny oraz zwiększonymi atakami na rosyjskie rafinerie. Eksperci prognozują, że kurs dolara może osiągnąć 87 rubli do końca roku. Władze w Moskwie muszą zmagać się z kryzysem gospodarczym na wielu frontach, co dodatkowo komplikuje sytuację. Rosja może stanąć przed deficytem walutowym, jeśli zajdzie potrzeba importu benzyny. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: You've got the best plan. In one place, this is DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Przewodnicząca Rady Federacji Walentyna Matwijenko zaproponowała, aby młodzi Rosjanie do 35 roku życia zakładali rodziny oraz posiadali co najmniej troje dzieci. Propozycja ta ma na celu przeciwdziałanie spadającemu wskaźnikowi urodzeń, który w 2024 roku osiągnął najniższy poziom od 1999 roku. Matwijenko zasugerowała również utworzenie klubu milionerów, który miałby premiować pracowników za narodziny dzieci oraz wprowadzenie demograficznych wskaźników KPI dla firm. W 2025 roku liczba urodzeń spadła o 4%, co daje łącznie 1 178 000 noworodków. Wskazówki dotyczące budowy domów zamiast mieszkania w miastach mają na celu poprawę sytuacji demograficznej w Rosji. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius ogłosił plany rozszerzenia współpracy obronnej z Stanami Zjednoczonymi, w tym produkcji amerykańskich systemów uzbrojenia w Niemczech. Minister zaznaczył, że dążenie do większej niezależności w przemyśle obronnym nie oznacza rezygnacji z amerykańskich technologii. Niemcy planują zwiększenie zdolności obronnych, które będą kluczowe w ciągu najbliższych 10 do 15 lat. Kanclerz Friedrich Merz podkreślił, że Niemcy mają na celu zwiększenie odpowiedzialności Europy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Szef Sojusz Północnoatlantycki, Mark Rutte, wskazał, że Niemcy są na dobrej drodze do inwestycji w obronność równych 3,5% produktu krajowego brutto do roku 2029. W warszawskim Szpitalu Południowym ujawniono nielegalny handel ciałami zmarłych, którym kierował koordynator prosektorium Artur Chebałski. Proceder obejmował pobieranie opłat za wydanie ciała oraz kierowanie rodzin do wybranych zakładów pogrzebowych, co stworzyło system cennika nielegalnych usług. Zakłady pogrzebowe, które nie współpracowały z Chabowskim, miały problemy z odbiorem zwłok. Dziennikarze Onetu próbowali uzyskać komentarz od Chabowskiego, który jednak zerwał kontakt, zatrzaskując drzwi biura. Sprawa budzi poważne wątpliwości dotyczące etyki i legalności działań w prosektorium. Administracja Donalda Trumpa zniosła ograniczenia eksportowe na modele sztucznej inteligencji Fable 5 i Mifas 5 firmy Anthropic, co pozwoli na ich udostępnienie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą bez konieczności uzyskiwania licencji eksportowej. W ramach tej decyzji firma zobowiązała się do współpracy z rządem w zakresie wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa oraz wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń technicznych. W branży sztucznej inteligencji panuje niepokój dotyczący przyszłości regulacji, zwłaszcza po tym, jak inne firmy, w tym OpenAI, zgodziły się na ograniczenia. Eksperci ostrzegają, że brak spójnych procedur oceny modeli AI może prowadzić do problemów w przyszłości. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, podkreślił podczas spotkania prezydenta z ministrem obrony, że konieczne jest stworzenie infrastruktury prawnej dla stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przydacz zaznaczył, że kluczowe jest wypracowanie konkretnego porozumienia dotyczącego tej obecności. Wyraził również nadzieję, że minister Kosiniak-Kamysz podejmie działania w tej sprawie. Tematem rozmów była także nadchodzący szczyt Sojusz Północnoatlantycki w Ankarze. To były wiadomości Radia DHT.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Zmarła Halina Karmańska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, w wieku 100 lat. Pełniła funkcję sanitariuszki i łączniczki, a także brała udział w ewakuacji szpitala polowego na Czerniakowie. Po wojnie pracowała jako lekarz i została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ceremonia pożegnalna zaplanowana jest na 3 lipca na cmentarzu wojskowym na Powązkach. O jej odejściu poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Wołodymyr Zełenski przerwał wizytę w Irlandii i pilnie wraca do Kijowa w związku z informacjami o planowanych przez Rosję zmasowanych atakach. Prezydent Ukrainy ostrzegł, że atak może nastąpić jeszcze wieczorem. Wezwał obywateli do zachowania czujności oraz reagowania na sygnały ostrzegawcze, a także do dbania o swoje bezpieczeństwo i bliskich. Profesor Anna Siewierska, politolożka, zwraca uwagę, że Koalicja Obywatelska powinna pilnie zająć się kwestiami służby zdrowia, aby uniknąć negatywnych konsekwencji w nadchodzących wyborach. W jej ocenie lider koalicji, Donald Tusk, powinien szczególnie podkreślić znaczenie tego obszaru dla ludzkiej godności. Według najnowszej prognozy wyborczej, sytuacja rządzącej koalicji może być poważnie zagrożona. Siewierska wskazuje, że zaniedbania w tej dziedzinie mogą przynieść fatalne skutki dla przyszłości koalicji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że Węgry i Polska poprą akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej, pomimo trwającego konfliktu dotyczącego nadania imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii jednej z jednostek wojskowych. Zełenski podkreślił, że Polska i Ukraina mają wspólną historię, a ich obecne wyzwania związane z bezpieczeństwem powinny skłaniać do współpracy. W odpowiedzi na kontrowersje ukraiński parlament przyjął projekt ustawy o Panteonie Narodowym, który może obejmować postacie związane z UPA. Zełenski zadeklarował, że Ukraina spełniła wszystkie warunki do otwarcia kolejnych klastrów negocjacyjnych z Unią Europejską. Ukraińskie władze planują w najbliższym czasie złożyć propozycję kompromisu dotyczącego spornych kwestii historycznych. Małgorzata Pępek, posłanka Koalicji Obywatelskiej, nie poniesie konsekwencji za omijanie kolejki w szpitalu w Żywcu, gdzie miała wykonać specjalistyczne badanie. Klub Koalicji Obywatelskiej potwierdził, że posłanka przedstawiła wyczerpujące wyjaśnienia w tej sprawie. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej zaznaczyła, że informacje nie potwierdzają doniesień medialnych. Pępek czekała na badanie 3 tygodnie, podczas gdy normalny czas oczekiwania wynosi 23 miesiące. Do zdarzenia doszło w lutym 2025 roku. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W greckich Salonikach miały miejsce ataki bombowe na domy polityków rządzącej partii Nowa Demokracja, w wyniku których jedna osoba zmarła, a kilka innych zostało rannych. Ofiarą śmiertelną jest matka byłej kandydatki do parlamentu, która zmarła w szpitalu po odniesieniu ciężkich obrażeń. W atakach ucierpiały również inne osoby związane z partią, w tym prominentny działacz i były poseł. Policja ustaliła, że użyto prymitywnych ładunków wybuchowych z butli gazowych, a nikt nie przyznał się do odpowiedzialności. Premier Grecji Kyriakos Mikotakis oraz przedstawiciele Nowej Demokracji potępili te zamachy, określając je jako ataki terrorystyczne. W Polsce występują gwałtowne burze, które prowadzą do intensywnych opadów deszczu i zalewania ulic. W kilku województwach woda zamieniła drogi w potoki, co skutkuje licznymi interwencjami Straży Pożarnej, które odnotowały już ponad 2300 zgłoszeń. Najcięższe warunki panują w wschodniej, południowej i centralnej Polsce, gdzie obowiązują ostrzeżenia przed burzami do nocy ze środy na czwartek. W Puławach miała miejsce powódź błyskawiczna, a wiele dróg stało się nieprzejezdnych. W Warszawie trwają zaawansowane rozmowy dotyczące stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, potwierdził spotkanie z Marco Rubio, podczas którego omawiano także kwestie bezpieczeństwa w regionie. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał pozytywną odpowiedź od szefa Pentagonu w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. W związku z tym konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury oraz zawarcie konkretnych porozumień prawnych. Ambasada oraz polski rząd prowadzą działania na wszystkich szczeblach, aby przyspieszyć realizację amerykańskich deklaracji. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ujawniła, że jej inne osiągnięte dochody za rok 2025 wyniosły łącznie 725 tysięcy złotych brutto. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia z różnych źródeł, w tym odszkodowanie za zakaz konkurencji oraz dochody z umowy z województwem podlaskim. Minister podkreśliła, że działalność naukowo-dydaktyczna, która jest jedyną dodatkową aktywnością od momentu objęcia urzędu, nie wpływa na jej ministerialne obowiązki. W środowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia zaznaczyło, że Jolanta Sobierańska-Grenda, powołana na stanowisko w lipcu 2025 roku, zdecydowała się na publikację swojego oświadczenia majątkowego, ceniąc transparentność w życiu publicznym. W środę, 1 lipca 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych organizowanych przez Totalizator Sportowy. W grze Lotto wylosowano liczby 3, 6, 13, 26, 36 oraz 49. Kumulacja w najbliższym losowaniu wynosi 2 miliony złotych, które odbędzie się 2 lipca o godzinie 22. W mini Lotto wylosowano liczby 32, 31, 26, 36 oraz 33, a do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Następne losowanie mini Lotto również zaplanowano na 2 lipca o godzinie 22. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do piątku 31 lipca do 18 na drodze DK62 w Brześciu Kujawskim w województwie kujawsko-pomorskim trwają roboty drogowe. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz równolegle na jezdni lewej w kierunku Pyżowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Minister w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz spotkał się w Białym Domu ze sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Tematem rozmowy była stała obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz współpraca wojskowa, a także sytuacja bezpieczeństwa w Europie w kontekście działań Rosji. Przydacz zaznaczył, że relacje polsko-amerykańskie osiągnęły najlepszy stan w historii. Spotkanie zakończyło się pozytywnymi wrażeniami z obu stron. Zmarła Halina Karmańska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, mając 100 lat. Pełniła funkcję sanitariuszki i łączniczki, a także brała udział w ewakuacji szpitala polowego na Czerniakowie. Po wojnie pracowała jako lekarz i była odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ceremonia pożegnalna odbędzie się 3 lipca na cmentarzu wojskowym na Powązkach. O jej odejściu poinformowały w środę Wojska Obrony Terytorialnej. Trwa zmasowany atak Rosji na Kijów, o czym poinformował Wołodymyr Zełenski. Miasto jest chronione przez systemy obrony powietrznej, jednak szczątki dronów spadają na ulice, uszkadzając budynki i wywołując pożary. Prezydent Ukrainy, przebywający wcześniej w Irlandii, zdecydował się na pilny powrót do kraju, apelując do obywateli o zachowanie szczególnej ostrożności. Pożar wybuchł m.in. na dachu jednego z budynków w centrum Kijowa, który jest obecnie gaszony przez strażaków. Wójt gminy Niedźwiada został prawomocnie skazany za jazdę pod wpływem alkoholu i stracił stanowisko. Sąd okręgowy w Lublinie nałożył na niego grzywnę w wysokości 12 tysięcy złotych oraz dodatkowe 8 tysięcy złotych na rzecz funduszy pomocy pokrzywdzonym. Wójt, który miał ponad promil alkoholu we krwi, twierdził, że jechał po tlen dla ryb, jednak sędzia podkreślił, że jego działanie zagrażało bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ponadto Marek K. nie będzie mógł ubiegać się o ponowny wybór na wójta ze względu na skazanie. W Kijowie doszło do zmasowanego ataku rosyjskich dronów, w wyniku którego szczątki zestrzelonych maszyn spadły na śródmiejską dzielnicę Szewczeński oraz przedmieścia miasta, powodując pożary w budynkach, w tym w hotelu. Szef administracji wojskowej Kijowa, Tymur Tkaczenko, ostrzegł, że drony mogą nadlatywać z różnych kierunków, a zagrożenie kolejnymi atakami pozostaje. W odpowiedzi na sytuację sieć stacji paliw w Łogie zamknęła wszystkie swoje punkty w Kijowie oraz obwodzie kijowskim od godziny 23.1 lipca do 7.2 lipca. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, poinformował, że wywiad ukraiński posiada niepokojące informacje o przygotowaniach Rosji do kolejnego masowego ataku i zaapelował do obywateli o zachowanie czujności. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosyjskie wojsko przeprowadziło zmasowany atak powietrzny na Kijów w nocy z 1 na 2 lipca, używając dronów. Mieszkańcy stolicy Ukrainy schronili się w metrze, a intensywna obrona powietrzna towarzyszyła nadlatującym dronom. Dron uderzył w City Hotel Residence, zlokalizowany w dzielnicy, gdzie znajdują się ambasady i instytucje rządowe. Władze informują o zestrzelonych dronach, których szczątki spadły w centrum miasta i na przedmieściach. W Kikowie w województwie świętokrzyskim podczas prac polowych doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęła 14-letnia dziewczynka. Ciągnik rolniczy przewrócił się i przygniótł nastolatkę, która pracowała na polu z ojcem i bratem. Mimo podjętej reanimacji przez ratowników, dziewczynki nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności przez prokuratora w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu zakończyło działalność na mocy decyzji powiatowego lekarza weterynarii, który skierował wniosek do gmin o przejęcie opieki nad 273 psami. Gminy, które wcześniej kierowały tam zwierzęta, są zobowiązane do zapewnienia im odpowiednich warunków bytowania. Odbiór psów będzie odbywał się pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii, a ich transport musi spełniać określone normy. W związku z sytuacją w schronisku trwa dochodzenie pod nadzorem prokuratury, po wcześniejszych doniesieniach o nieodpowiednich warunkach życia zwierząt. 18-letnia dziewczyna została porażona prądem na dachu pociągu podczas uprawiania tzw. train surfingu. Kilka godzin wcześniej na tej samej trasie zginął 16-letni chłopak. CEO podkreśla niebezpieczeństwo tej ekstremalnej mody wśród młodych ludzi. Eksperci zwracają uwagę, że nawet niewielkie błędy mogą prowadzić do tragicznych skutków, a ryzyko związane z napięciem sieci trakcyjnej wynoszącym 3000 V jest ogromne. Koleje Mazowieckie planują kampanię prewencyjną, aby uświadomić podróżnych, w tym nastolatków, o konsekwencjach takich zachowań. Straż Ochrony Kolei zapowiada, że będzie reagować na przypadki train surfingu, nakładając mandaty i przekazując nieletnich policji. Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Dublinie podkreślił, że Polska i Ukraina są silnymi sąsiadami i dobrymi przyjaciółmi, co może wskazywać na zmianę tonu w relacjach między krajami. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że obie strony mają wspólną historię oraz muszą skupić się na bezpieczeństwie w obliczu agresji. Zełenski wyraził nadzieję na jednomyślne poparcie państw Unii Europejskiej dla członkostwa Ukrainy oraz na otwarcie 5 klastrów negocjacyjnych. W odpowiedzi na niejednoznaczne stanowiska Polski i Węgier w sprawie akcesji, Zełenski podkreślił, że Ukraina spełniła wszystkie warunki do przystąpienia do Unii. Premier Irlandii Michael Martin zauważył, że kwestie dwustronne mogą stanowić problem w procesie akcesyjnym. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, został objęty tymczasowym aresztem przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z postępowaniem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd odrzucił zażalenia obrony, a Ziobro oskarża władzę o polityczną zemstę, podkreślając, że zarzuty są bezpodstawne. W swojej reakcji polityk zaznaczył, że ma prawo do uczciwego procesu przed bezstronnym sądem, co jego zdaniem zostało mu odebrane. Ziobro wskazał również na proceduralne uchybienia w prowadzonym postępowaniu. Liczba ofiar śmiertelnych w Wenezueli wzrosła do 2295, a ponad 11 tysięcy osób jest rannych. Władze ogłosiły 7-dniową żałobę narodową, która rozpocznie się w środę o godzinie 18 czasu lokalnego. Na miejscu katastrofy wciąż trwają akcje ratunkowe, a ratownicy z różnych krajów starają się wydobyć uwięzionych, w tym 40-letniego mężczyznę, który od 7 dni znajduje się pod gruzami. Narasta niezadowolenie społeczne związane z reakcją władz, które są oskarżane o opieczę.